Nihe South Tamme. Tia kurik amna no wasen attack aik ogo tamme. Ni tamski demo kien wet tutu kara sopa din tubi nagok a tamme. Makwane XK FM data darana kai nako te kien san a kai guzi na huzi dama te anka ku ogo nta oe. XK FM, haukwe na unkongurwe.